0: Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani nie żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?
1: Jednym z większych problemów współczesnej cywilizacji jest brak zaufania. Ciągle podlegamy jakiejś weryfikacji, bo nie wszyscy wierzą w to, że jesteśmy tym, za kogo się uważamy. Wymagamy weryfikacji w pracy, w domu, w urzędzie, w banku. Ciągle trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Przenieśmy to na relacje z Bogiem. Ciągle wymagamy od Boga jakiegoś potwierdzenia. Ciągle szukamy znaków, które nas utwierdzą w dobrym przekonaniu, które nas utwierdzą w jakiejś podjętej drodze, zobowiązaniach. Ciągle tego szukamy, bo po prostu nie ufamy. A w dzisiejszej Ewangelii słyszymy bardzo przepiękne słowa. Myślę, że uspokajające. Nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść, pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Nie martwcie się, czyli zaufajcie. Bądźmy otwarci na Boże działanie. Nie wymagajmy od Boga ciągłej weryfikacji naszych planów.

0: wieki wieków.
1: 20 czerwca to Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Tego dnia w roku 1566 w szwedzkim zamku Gripsholm urodził się przyszły król Polski Zygmunt III Waza, syn Katarzyny Jagiellonki. Z kolei w roku 1815 w Warszawie ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego. Tego dnia w roku 1847 zmarła święta Wincenta Gerosa. Jej relikwie znajdują się w malowniczym Lovere nad jeziorem Iseo. Gdy w roku 1814 Austriacy plądrowali Lombardię, Maria Katarzyna Gerosa, która w zakonie przyjęła imię Wincenta wraz z siostrą Bartłomieją Capitanio oraz przy wsparciu miejscowego proboszcza stworzyła podwaliny Zgromadzenia Córek Miłości. Działały bardzo konkretnie. Powstał szpital i oratorium, a wkrótce Wincenta stanęła na czele wspólnoty jeszcze przed śmiercią, doprowadziła do otwarcia około 20 podobnych nowych placówek. Imię zakonne obrała na cześć świętego Wincentego a Paulo, a współsiostrom powtarzała: kto nie zna krzyża, nie zna niczego, a kto zna, zna wszystko. Została beatyfikowana przez papieża Piusa XI, a jej kanonizacji dokonał jego następca Pius XII 76 lat temu.

0: Reklama.
1: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
4: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
5: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
7: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
8: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
0: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Omoda Jayku Dynamic. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Kraków, ulica Wadowicka 3C. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele Omoda i Jayku. Omoda Jayku Dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
5: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
6: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
0: Reklama.

Ostatni wiosenny dzień tego roku. Agnieszka Morawska, dzień dobry. 20 czerwca w kalendarzu, minęła 8 do południa, jesteśmy razem i kulinarnie będzie bardzo letnio, obiecuję, będzie też pysznie. A jeśli chodzi o muzykę, tutaj jeszcze lepiej. Abba i Wulewu na początek, ale w kolejce już Ulalala i Aleksja. Będzie także Nie płacz Ewka Perfektu i mnóstwo innych wspaniałych przebojów.

0: Kaoma i Lambada w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Spódnica lambadowa powiewa, wiatr z nadmorza. No pięknie, słonecznie i dzisiaj właśnie taka pogoda też przed nami, więc komu by chciało się gotować? I dzisiaj dlatego będą pomysły na dania takie, które będą pyszne, ale nie będą wymagały od nas zbyt wielkiego wysiłku i tworzenia niepotrzebnego ciepła w kuchni. Ale to za chwilę wcześniej, kalendarium.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
5: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
4: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

Look Me in the Heart i Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A zanim zajrzymy do kalendarza, sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny, kto ma imieniny, zajrzyjmy do ogrodu albo na działkę, albo też na balkon lub na najpiękniejszy parapet w waszym domu, zielony, ukwiecony. Twój zielony zakątek to już ostatni tydzień naszej zabawy. 26 czerwca finał, czyli w piątek. 5000 zł do zdobycia to nagroda główna, ale od poniedziałku do czwartku jeszcze koszulka Lubię Przesadzać, a na radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz i tam czekamy na wasze zgłoszenia. Brown Girl in the Ring i Bonnie M. teraz w Radio Plus.

0: Bailamo i Enrique Iglesias w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii zrywamy kartkę z kalendarza. Sobota, 20 czerwca, imieniny obchodzą Bogna, Florentyna, Hektor, Jan, Makary, Małgorzata i Rafał. Urodziny zaś Wojciech Gąsowski i Lionel Richie i utwory tych panów na pewno pojawią się dzisiaj w Radiu Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
5: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdu w koło Wieliczki. www.chomik.pl.
6: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
7: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
6: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
7: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: króla. Pierwsza godzina naszego sobotniego spotkania powoli dobiega końca, do 9:03 minuty. Za chwilę pierwsze dziś wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
1: Reklama.

0: Tu z Kraków.
1: Prezydent odebrał order Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest reakcja premiera. Powalone drzewa i zalane ulice. Potężne burze przeszły przez Polskę. Jedna osoba jest ranna. Haiti i Turcja żegnają się z mundialem. Przeniesiemy się też za ocean. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego. Przypomnijmy, polski prezydent zadecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej m.in. za ludobójstwo na Wołyniu.
2: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Nie możemy porzucić naszej pamięci. Nie możemy oddać godności naszych ofiar. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem. Tak rozumiemy znaczenie orderu Orła Białego.
1: Mówi Karol Nawrocki i podkreśla, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu.
2: Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy. W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz.
1: Decyzja o odebraniu orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki.

0: Wschodnim. Setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce wyjeżdżali do ponad 500 zdarzeń. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. No to jeszcze nie koniec takiej pogody. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem i burzami. Niebezpiecznie będzie dziś w zachodniej części kraju, a na wysokie temperatury trzeba będzie uważać niemal w całej Polsce. Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
1: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty pod groźbą wysokiej kary wraz z linkiem do szybkiej płatności.
0: Urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych. Ruszył pilotażowy transgraniczny rejs po Dolinie Dolnej Odry. Statkiem dopłyniemy ze Szczecina aż do niemieckiego Garz.
2: Namawiamy do skorzystania z tej aktywnej formy, czyli rower na burtę i wracamy rowerem, albo jedziemy rowerem do Garz i wracamy statkiem.
0: Mówi prezes żeglugi szczecińskiej Ireneusz Nowak. Na pokład może wejść 140 pasażerów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Przenosimy się jeszcze za ocean i sprawdzamy wyniki kolejnych spotkań na Mistrzostwach Świata. Poznaliśmy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcja, która 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonało Australię 2-0. A dziś o 19 czeka nas spotkanie Holandii ze Szwecją, a o 22 Niemcy zagrają z Wybrzeżem Kości Słoniowej.
4: To były wiadomości Radia Plus, kolejne najważniejsze informacje z kraju i ze świata za godzinę. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 9. Przed nami między innymi Enigma, Michael Jackson i Wojciech Gąsowski, czyli dzisiejszy solenizant, ale na początek jednak Atlantis is Calling i Modern Talking.

0: Gdzie się podziały tamte prywatki w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i dokładnie tutaj one się podziały dzisiaj po 20. prywatka z Markiem Sierockim, natomiast Wojciech Gąsowski obchodzi dzisiaj urodziny, zatem samych wspaniałości.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
5: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
6: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
7: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
6: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
8: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
9: Gastorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
9: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Reklama.

Mamma Maria i Ricky Epoveri w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Oprócz tego, że dzisiaj urodziny obchodzi Wojciech Gąsowski i Lionel Richie, to jest jeszcze kilka rocznic. 20 czerwca 1983 roku ukazał się debiutancki album zespołu Lady Punk, zatytułowany Lady Punk właśnie. Rok później trzeci studyjny album zespołu Kombi, zatytułowany Nowy Rozdział, natomiast w 1995 dziewiąty studyjny album Michaela Jacksona, zatytułowany History, Past, Present and Future Book One. Natomiast w 1998 ukazał się album Reni Jusis i trudno jest w to uwierzyć, bo to się wydaje, że to było tak naprawdę zupełnie niedawno, ale zakręcona ma już 28 lat. Ten czas bardzo szybko leci. Flames of Love i Fancy teraz w Radio Plus.

0: Somebody to Love i Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Sobotnie przedpołudnie zazwyczaj w Radiu Plus spędzamy w kuchni, więc pora się tam udać i wymyślić coś, może nie na obiad, chociaż też na obiad będzie pasowało, ale także może być i deserem. Lody. Lody o smaku mizerii. Wystarczy śmietana 36, do tego ogórki, sól, pieprz i koperek. Miksujemy to na bardzo gładką masę, dodajemy jeszcze odrobinę miodu i zamrażamy. I to jest taka mizeria lodowa, która może nam posłużyć jak najbardziej także do obiadu jako takie odświeżenie, ale sama będzie także smakowała wspaniale.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
5: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
6: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
9: Kraków żyje szybko. A ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

0: Kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Śmiertelnie postrzelił Rosjanina w Białej Podlaskiej. Są zarzuty dla Gruzina. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Zostały skradzione przez Niemców w trakcie wojny. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Usłyszał zarzut zabójstwa. Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
2: Prokurator przedstawił w piątek w godzinach wieczornych zatrzymanemu mężczyźnie, obywatelowi Gruzji, zarzut dokonania zabójstwa. Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów. Po zakończeniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
1: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin mogą potrwać nawet do poniedziałku. Tyle może potrwać naprawa usterki sieci trakcyjnej. Doszło do niej pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami.
3: Jak informują PKP, Polskie Linie Kolejowe, na tym odcinku jeden z torów jest obecnie modernizowany, dlatego uszkodzenie sieci trakcyjnej spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu. Na miejscu pracuje już specjalistyczny pociąg sieciowy, który ma usunąć usterkę. Przewoźnikom zalecono uruchomienie komunikacji zastępczej. Koleje Wielkopolskie wprowadziły autobusy między Nowym Tomyślem a Bukiem. Na razie nie wiadomo, kiedy ruch zostanie przywrócony.
1: O czym informował Paweł Adamczewski. Wszedł do urzędu przez wentylację. To wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Sprawca wyszedł na zewnątrz dopiero po kilku godzinach negocjacji z policją.
4: Nieznany mężczyzna próbował kanałami wentylacyjnymi dostać się do środka urzędu. Została powiadomiona policja o całym zdarzeniu, która podjęła negocjacje z mężczyzną, który nie chciał opuścić miejsca, do którego wszedł.
1: Informuje rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.
0: Wiadomości Radia Plus.

0: Plus. Kolejne dobra kultury wracają do Polski. Mowa o fragmencie rękopisu hymnu Gaudemater Polonia, pierścieniu króla Zygmunta I Starego oraz o 11 miniaturowych eksponatach kolejowych. Zostały skradzione przez Niemców w czasie II wojny światowej.
1: Mając Rotę czy Bogu Rodzice, teraz dokładamy na ziemiach polskich również Gaudemater Polonia. Dotychczasowy rękopis kielecki jest późniejszy, a ten jest rzeczywiście najstarszy. Nieco inny od znanych, dlatego jest najcenniejszy.
0: Mówi dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie Tomasz Makowski. Przez tydzień odzyskane dobra kultury będą prezentowane dla zwiedzających w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Na razie trwają konsultacje w sprawie tego, dokąd ma trafić na stałe rękopis hymnu. Pierścień zobaczymy w Krakowie, a eksponaty kolejowe w Warszawie.
2: Dziesiąta minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry, Czesław Niemen i Sen o Warszawie, na początek.

0: słodkiego, miłego życia i kombi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Utwór z płyty Nowy Rozdział, o której dzisiaj wspominałam, dokładnie 42 lata temu ten krążek ukazał się na rynku. A my wracamy do kuchni, chociaż też nie do końca. Opowieści kulinarne z Polski, jest ich bardzo dużo i o nich wszystkich w Smakach z Plusem już za moment opowie dr Magdalena Tomaszewska-Wolałek, autorka książki Opowieści kulinarne z Polski. 10:30, czyli już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: O, moda Jake'u dynamika. Poznajmy się bliżej. Dzień otwarty już w sobotę 20 czerwca. Zapraszamy do salonu Jawornik 788 koło Myślenic. Czekamy na Ciebie ze słodkim poczęstunkiem i z konkursem z nagrodami. Daj się uwieść i poznaj najnowsze modele O, moda i Jake'u. O, moda Jake'u dynamika. Sobota 20 czerwca. Zapraszamy.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
5: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesów centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
15: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
16: Czerwcowy off w salonie Hof. Tylko raz w roku tysiące produktów taniej o VAT. Łazienki, drzwi, podłogi i oświetlenie taniej o VAT. Tylko do 28 czerwca. Salon Hof Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Reklama.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.
1: Na hasło Kuchnia Śląska wielu osobom od razu pojawi się wizja kluski z dziurką na sosik, do tego rolada, modro kapusta, no i jeszcze żur. Tymczasem Śląsk wieloma smakami stoi, jest różnorodny i zachwycający. Dlatego w tych smakach z Plusem o kulinarnym Śląsku, a jeśli myślimy o ekspercie kuchni tego regionu, to widzimy od razu Remigiusza Rączkę.
2: Wyrosłem w niej, w tej tradycji. Ciężko jest, żeby nie być ekspertem. Cała moja rodzina gotowała po śląsku. Są to Ślązacy, babcie, prababcie, ciotki, więc ciężko, żeby z tego wyszło coś innego. Natomiast myślę, że tak naprawdę w kuchni śląskiej chodzi też o to, żeby ona była autentyczna, nieudawana, i u mnie taka jest. Ja się śmieję, że trochę jestem jak moja babcia, która była ortodoksyjną Ślązaczką i jak piekła kołocz, to posypka musiała być pod odpowiednim kątem, odpowiednio wyciskana, i im jestem starszy, tym bardziej zwracam na to uwagę i się śmieję, że się upodabniam do niej. Natomiast tak naprawdę chyba też o to chodzi, żeby jednak pielęgnować i te ramy trzymać w ryzach, bo trzon jest najważniejszy. Są dla mnie świętości, których nie wolno zmieniać i tykać. Rolada czy dobry żur. Ja myślę, że jakieś fuzje, bawienie się smakami, eksperymentowanie jest niebezpieczne i ktoś musi to trzymać. Oczywiście można delikatnie zmienić aranżację, można inaczej to podać, ale najważniejszy jest ten produkt kluczowy, czyli w przypadku żuru to musi być dobry żur, w przypadku rolady to musi być dobre mięso, bo ja wychodzę z założenia, że nie ma jakości dania bez jakości produktu i to jest też bardzo, bardzo ważne i myślę, że na Śląsku ludzie też na to zwracają uwagę.
1: Nowości są fajne, byle dobrze osadzone w tradycji.
2: Tak, to znaczy no nie możemy się też zamykać na nowości, bo Śląsk się zmienia, on się transformuje i rzeczywiście tak się dzieje. My, Ślązacy, też wiele podróżujemy i przywozimy wiele fajnych rzeczy na ten Śląsk. Natomiast myślę, że ta ortodoksyjność w postaci takiej, że w niedzielę jemy kluchy i roladę, jest dla kogoś może być przaśna, a dla kogoś po prostu może być autentyczna i tacy jesteśmy, nie udajemy. Właściwie tożsamość śląska objawia się w dwóch rzeczach, a mianowicie w tej naszej godce. Wiadomo, że trwa batalia o to, czy to język, czy nie, ale nie będziemy dzisiaj tutaj uprawiać polityki. Natomiast przede wszystkim język i kuchnia to było coś, co Ślązakom nigdy nie zostało do końca odebrane i oni zawsze mogli w swoich domach godać i ważyć po śląsku. I to jest fajne.
1: A jeśli chcemy zagłębić się w kuchnię regionu, warto podążać szlakiem Śląskie Smaki. Znajdziemy na nim m.in. restauracje, które w menu mają dania charakterystyczne dla danego miejsca. Czym jeszcze się wyróżniają? To pytanie do Agnieszki Sikorskiej, dyrektorki Śląskiej Organizacji Turystycznej.
3: Przede wszystkim jakość. To, że serwują rzeczywiście dania wysokojakościowe, to, że te dania są związane z tradycją kulinarną miejsca, w którym się znajdują, czyli będąc w Wiśle, spróbujemy kuchni wiślańskiej, będąc stricte na przykład w Zabrzu czy w Katowicach, spróbujemy bardziej kuchni rzeczywiście śląskiej. Będąc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, spróbujemy tam wypiekanego w okolicach Żarek chleba tatarczucha wypiekanego z mąki gryczanej. I to tak naprawdę jest siłą moim zdaniem szlaku, czyli ta jego różnorodność, że nie jesteśmy szlakiem rolad, gdzie tak by nas można było na początku, jak ktoś mówi szlak kulinarny Śląskie Smaki, no to kuchnia śląska, sztandarem kuchni śląskiej jest rolada, no więc pewnie w każdej restauracji będzie serwowana rolada. Owszem, rolada być musi, ale to festiwal w zasadzie otworzył nam oczy na to, że ta kuchnia jest bardzo różnorodna, bo tak różnorodny jest też nasz region, kompletnie niejednolity etnicznie, historycznie i geograficznie, bo też bardzo zróżnicowany pod względem krajobrazu. Tak samo i z kuchnią.
1: A ci, którzy będą chcieli poznać różnorodność kuchni śląskiej w jednym miejscu, mogą się wybrać na festiwal Śląskie Smaki. W tym roku już 20. jubileuszowa edycja to jutro, 14 czerwca w Koszęcinie, na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. I Zespół Pieśni i Tańca Śląsk także się pojawi. Natomiast jeśli macie ochotę posłuchać więcej o śląskiej kuchni, o tym, jakie dania, w jakim miejscu, o tym, gdzie kluska śląska jest z dziurką, a w jakich miejscach kluski z dziurką nie znajdziecie, na radioplus.pl zakładka podcasty Smaki z Plusem.
0: Smaki z Plusem Agnieszki Morawskiej.

0: sobotnie przedpołudnie w Radiu Plus. Mam nadzieję, że spędzacie je w miłym otoczeniu, na przykład zieleni na działce, na balkonie, albo patrzycie na parapet w mieszkaniu i on jest pięknie zazieleniony, ukwiecony. Twój zielony zakątek jeszcze tydzień został naszej akcji. W piątek finał 5000 zł do zdobycia, a od poniedziałku do czwartku koszulka, czasem przesadzam. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Dynamika Myślenice w Jaworniku 525. Szczegóły u partnerów marki.
5: Reklama.
6: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Tylko 3 minuty pozostały do 11:00 i za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na

0: 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Reklama.

0: Poszukiwany jest byłym policjantem. Obława w Świętokrzyskiem po zabójstwie 80-latka. Jedna osoba ranna po przejściu potężnych burz. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Porozmawiamy też ze studentami. Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi od wczoraj szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie, w powiecie jędrzejowskim. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
1: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie. Na obecnym etapie nie posiadamy zgody na upublicznienie jego wizerunku.
0: Mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
2: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
0: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W trakcie nawałnic ranna została jedna osoba.
2: Z kolei w Lesznie przy ulicy Grunwaldzkiej przewracające się drzewo przygniotło w jakiś sposób nastolatka. Niestety w wyniku tego zdarzenia nastolatek złamał sobie nogę. Został zabezpieczony przez pogotowie ratunkowe i zabrany do szpitala.
0: No niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął w wypadku w Świdniku w Lubelskiem. Za kierownicą siedziała sędzia, która potrąciła 83-latka na przejściu dla pieszych.
3: Przebadano uczestniczkę tego zdarzenia, czyli kierującą pojazdem kobietę na zawartość alkoholu. Badanie to nie wykazało w jej organizmie obecności alkoholu. W tej sprawie nie przedstawiono nikomu jeszcze zarzutów. Toczy się postępowanie w sprawie.
0: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Sprawa zostanie przekazana innej prokuraturze poza województwem lubelskim, aby zapewnić, że postępowanie będzie obiektywne.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwa letnia sesja egzaminacyjna. Dla studentów to czas wytężonej pracy.
5: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
6: A czego?
5: Była prawo rzymskie.
6: Co teraz?
5: Wrzesień czeka.
7: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
6: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
7: Nie.
6: Dużo egzaminów przed tobą?
7: Jeszcze jeden, ostatni.
6: I co potem?
7: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
0: A jak uczyć się skutecznie, mówi dr Maciej Michalak z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
8: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego.

0: Uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
1: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem.
2: Jedenasta minęła, Agnieszka Morawska, dzień dobry, Pet Shop Boys i Always On My Mind na początek.

0: Divine, myśli i słowa w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie, a w moich myślach pomysł na makaron idealny na taką pogodę, jaką mamy teraz, a w słowach zaraz wszystko opowiem, jak go przygotować. Makaron z ricottą i cytryną. Właściwie jedynym gotowaniem będzie gotowanie makaronu. To może być dowolny makaron, jaki lubicie, to może być spaghetti, cokolwiek. I do tego właśnie gotujemy makaron, odrobinę wody z tego gotowania zostawiamy, mieszamy z serkiem ricotta i ze startą cytryną. Można jeszcze odrobinę tej cytryny wycisnąć, sól, pieprz do smaku, mieszamy to wszystko z makaronem i obiad gotowy.
1: Reklama. Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem leko 420 gramów, krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point, między innymi w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
17: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
18: Tato, co to za pan?
19: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
18: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
19: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
18: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
19: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
18: To z Tauronem.
19: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
1: Reklama.
20: Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Pora na kolejną kartkę z kalendarza, tym razem kalendarza kulinarnego. Sobota, 20 czerwca, dzień krakowskiego obwarzanka i dzień lodów śmietankowych. Jutro dzień makaronu z pomidorami, w poniedziałek dzień chłodnika. We wtorek dzień ulubionych smaków taty, ponieważ 23 czerwca to będzie dzień ojca. W środę dzień fasoli Piękny Jaś. W czwartek dzień surówek, w piątek dzień dzikiej róży. O, takie płatki w cukrze z lodami, pyszne. A w sobotę za tydzień dzień ziół, więc mnóstwo bogactwa. Natomiast teraz już w Radiu Plus piosenka Billie Jean z albumu History, Past, Present and Future Book One. Wspominałam już, że ten album ukazał się 20 czerwca 1995 roku i to był 9. studyjny album Michaela Jacksona.

0: Anna Jantar w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a czasami, żeby być szczęśliwym, to wystarczy nam miska makaronu z truskawkami. Sezon na truskawki jak najbardziej. Jeśli nie chce nam się gotować, stać przy garach, no to właśnie taki makaron z truskawkami, czasami z twarogiem, to też jest dobry pomysł. Albo możemy też zrobić chłodnik truskawkowy, czyli potrzebujemy śmietanę 18, ale taką bardzo dobrą śmietanę 18, ewentualnie 36. Do tego maślanka, truskawki, odrobina cukru, miodu, co kto lubi, to wszystko miksujemy, a podajemy na przykład schałką podsmażoną na maśle i pokrojoną w kosteczkę. Będzie przyjemnie chrupało.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Dzień dobry! Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
18: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: 3 minuty pozostały do południa. Kończy się nasze sobotnie spotkanie w Radiu Plus. Bardzo za nie dziękuję. Słyszymy się w poniedziałek po 9:00, a za chwilę w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Modlnicy, 3 km od Ikei w kierunku Olkusza.
1: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
2: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Reklama.
4: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
5: Nie milkną echa po decyzji prezydenta. Odebrał order Wołodymyrowi Załęskiemu. Seria wypadków pod Wrocławiem, utrudnienia m.in. na A4. Wraca do Gdyni po 20 latach. Przed nami Światowy Zjazd Kaszubów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To prawdopodobnie wywoła poważny kryzys, to część komentarzy z zagranicy. Jest też reakcja ukraińskich polityków, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post. Z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu, a francuski dziennik Le Monde podkreśla, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją, ale spory historyczne nadwyrężyły relacje między Kijowem i Warszawą. Tymczasem po decyzji Karola Nawrockiego polskich orderów zasługi zrzekli się szef biura prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha ocenił, że decyzja polskiego prezydenta jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa.
5: Na odebranie Załęskiemu orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk, który ocenił, że konflikt między Polską i Ukrainą cieszy prezydenta Rosji Władimira Putina i szokuje naszych sojuszników. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia pod Wrocławiem. O poranku doszło do dwóch groźnych wypadków z udziałem ciężarówek. Na autostradzie A4 pojazd przewrócił się między Pietrzykowicami a Wrocławiem, a ruch odbywa się tylko jednym pasem. Do podobnej sytuacji doszło na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam również ruch przejezdny jest tylko jeden pas. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Został zatrzymany po kilkunastu godzinach. Sprawca napadu na kantor w centrum Łodzi ukrył się w jednym z hoteli w Piotrkowie Trybunalskim.
7: Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 22-letniego obywatela Kolumbii. Policjanci odzyskali skradzione mienie i obecnie trwają czynności procesowe. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, czy udało się odzyskać całość skradzionej kwoty. Zabezpieczone pieniądze są w trakcie szczegółowego przeliczenia.
5: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Przypomnijmy, napastnik wszedł do kantoru przy Piotrkowskiej i grożąc pracownicy przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Będzie przemarsz ulicami miasta, koncerty i prezentacje lokalnej kultury i tradycji. Gdynia przygotowuje się na 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Organizatorzy spodziewają się 1000 uczestników.
8: Wokół sceny będzie strefa biesiadna, będą lokalne produkty, ławy, miejsce do tego, żeby spotkać się ze znajomymi. I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kaszubów w Gdynie.
5: Światowy Zjazd Kaszubów wraca do Gdyni po 20 latach. Ma to wszystko 11 lipca.
9: Minęło południe i to teraz robi się najgoręcej. Uważajcie na siebie, bo my jeszcze podniesiemy muzycznie temperaturę. Tomek Waloszczyk, Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Dzień dobry.

0: Chciałem coś o pogodzie i o tych upałach powiedzieć. Wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę pogodę, sobota. Takie hasło, pogoda, sobota. I co mi wyskoczyło? Sobota w powiecie łódzkim. Ciekawe, jak daleko jest to od piątku, który jest geograficznie środkiem Polski. No ale skoro już sobota, to sobota. Proszę bardzo, 32 stopnie tam są na termometrze. Podejrzewam, że na południowym zachodzie znacznie goręcej. A za chwilę, no, pogramy trochę później w tej godzinie więcej porad dotyczących tego, jak zdrowo się trzymać w te upały.
1: Reklama.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

To przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Dziennikarz, słuchajcie, musi być bardzo ciekawą osobą. Znaczy nie, że on jest ciekawy, tylko on jest ciekawy wszystkiego. No i sprawdziłem, ile to jest od piątku do soboty albo od soboty do piątku. Wydawać by się mogło, że jeden krok o północy. Nie, nie tak łatwo. Na mapie między sobotą a piątkiem, czy piątkiem a sobotą, jest 18 kilometrów. To niedużo, jeśli chodzi o skalę Polski, więc piechotą można w 4 godzinki przejść nawet. Ale w taki upał nie zalecam. Są tacy, którzy uprawiają sport w upał. 40 stopni ma być w Paryżu, w Rzymie, na południu Europy. U nas niewiele mniej, ale jednak troszkę. Uważajcie na siebie, no to teraz będą padać mężczyźni, ale nie ze zmęczenia. Po prostu to będzie deszcz padających mężczyzn i Weather Girls.

0: Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat na antenie Radia Plus. No to te zalecenia teraz dotyczące upałów. Ile powinniśmy pić w trakcie upałów, w czasie upałów? AI mi powiedziało, ale to ono oczywiście zasięgnęło rady mądrzejszych portali społecznościowych, bo to na tej bazie się opiera. Praca siedząca, lekka, około 2,5 do 3 litrów na dobę. To i tak bardzo dużo. 3 litry na dobę. Kto pije 3 litry na dobę? Przyznajcie się. Ręka do góry. Ale praca fizyczna i aktywność na zewnątrz to 3 do 5 litrów nawet i więcej. Pamiętajcie o tym, żeby się nawadniać. No nie chcę powiedzieć, gdzie to widać, czy się nawodniliśmy, ale rzeczywiście jak pójdziemy oddać trochę, jak mamy za dużo, to od razu po kolorze widać, kto pije, a kto zapomniał o wodzie. Jeżeli ktoś ma pracę siedzącą, to i tak musi wstać do baniaka, więc niech się nie ogranicza. Niech pije trochę więcej niż te 3 litry. A my dalej przeżywamy to sami z Lombardem. Amanda Lear też będzie i Enigma przeboje z nocą nostalgii.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew.

0: Przepraszam, upał mi się trochę rzucił na głowę i będę interpretował teraz tytuły piosenek. Enigma za nami, ale podtytuł tej piosenki to Give a bit of to me. Trzy razy M. Trzy razy M w rzymskiej nomenklaturze są 3000. Dawajcie mi moje 3000! No ale tak naprawdę tam po tych trzech M jest jeszcze literka H i to się w ogóle już nic nie zgadza. Aha, no może w kolejnej godzinie będzie. Za chwilę 13 wiadomości w Radiu Plus, a potem przeboje z nutą nostalgii. Ciąg dalszy.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
1: Reklama.

0: Sąd zdecyduje dziś w sprawie aresztu. Chodzi o podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Połamane drzewa i zalane ulice, strażacy nadal walczą ze skutkami burz. Pociąg spadł z wiaduktu w Monachium. Jedna osoba nie żyje. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Wczoraj 36-latek usłyszał zarzuty.
1: Spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary. Sprawa jest oczywiście kontynuowana. Okoliczności tego postępowania wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż mogło być to zabójstwo na zlecenie.
0: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Strażacy nadal walczą ze skutkami burz, które przeszły nad Polską. Wyjeżdżają do połamanych drzew i zalanych ulic. Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Z kolei na Dolnym Śląsku interweniowali prawie 200 razy.
2: Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i konarów drzew, utrudniających ruch oraz stwarzających zagrożenie dla mieszkańców. Służby energetyczne pracują nad tym, aby usunąć awarię sieci elektroenergetycznej. Obecnie bez zasilania pozostaje ponad 500 odbiorców na terenie województwa.
0: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Kolejne burze prognozowane są na dzisiejszy wieczór i noc. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. W wiadomościach Niemcy i dramatyczny wypadek w Monachium. Dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu na ulicę. Zginęła jedna osoba. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w nocy zderzyły się dwa pociągi. Po wypadku spadły z wysokości 5 metrów. Na miejscu nadal pracują służby, które ustalają przyczyny zderzenia. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask, uważają lekarze. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą.
3: Jeszcze oczywiście czekają bardzo, bardzo długie leczenie, kilka kolejnych operacji. Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że gdyby ta dziewczynka miała kask na głowie, na pewno by do aż tak poważnych obrażeń nie doszło.
0: Mówi dr Tomasz Grzechnik, kierownik oddziału chirurgii. Przypomnijmy, tydzień temu w Przytocznej 16-latka spadła z hulajnogi i doznała obrażeń głowy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Z ogródka wprost do muzealnej gablotę. Na koniec niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach Rafał Różycki.
5: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
6: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
5: Mówi Robert Maćkowski z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych.
7: To piosenka o wieczorze. Domyślam się, że niektórzy o tej porze marzą o wieczorze, żeby się zrobiło chłodno i przyjemnie. Ale jak się zrobi chłodno i przyjemnie, to przylecą te wieczorny dyżur przyleci, bo to się mucha z komarem zamienia. No dobrze, mam nadzieję, że u was mniej tego wszystkiego, chociaż jak ktoś nad wodą spędza czas, różnie może być. Buona sera, ciao, ciao. To tytuł tej piosenki. Dobry wieczór. Ja mówię dzień dobry. Tomek Waloszczyk, to sobotnie przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.

0: Nil Sedaka, wspaniały piosenkarz, który odszedł od nas w tym roku. Znamy go z piosenki O Karol, ale może mniej osób wie, że również One Way Ticket to jest piosenka jego autorstwa. Ale później Eruption nagrało taką wersję, taki cover, że to właśnie ta druga wersja zrobiła międzynarodową karierę. Nil Sedaka za nami, przed nami już za chwilę w Radio Plus Kancelaria. Zabiorę cię właśnie tam.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

Upały, to, że 30 kilka stopni na termometrze to jeszcze nic takiego, ale to słońce daje, no właśnie, daje po wszystkim. Używajcie kremów z filtrem, używajcie kapeluszy i czapek, chroncie swoje głowy, chroncie swoje ciało. Bo ja byłem kiedyś w kraju, w którym 30 kilka stopni było w nocy, wyobraźcie sobie, no to było dosyć ciepło, ale tam była taka historia, że jak wiatr zawiał, miałem wrażenie, że ktoś powiał wielką suszarą do włosów, nie trzeba było korzystać z tej hotelowej. Dobrze, Abba i Honey Honey już teraz w Radiu Plus, a za chwilę Freddie Mercury, i tak sobie gramy w to przyjemne sobotnie popołudnie w Radio Plus.

0: oglądam na te internetowe najpopularniejsze rady ekspertów, jak się chronić przed upałem. Mówiłem o tym słońcu, który nam grzeje z góry i czapki i tam różne kremy z filtrem, ale pamiętajcie o tym, że najprościej się schować po prostu w cieniu. Może ciężej jest samo południe, ale później cień się wydłuża i można korzystać w parku, na łące, jeżeli jest się na zewnątrz. Posiedzieć sobie w cieniu, przeprzyjemna sprawa, wspaniale. Harold Faltermeyer już za chwilę w Radiu Plus, później Belinda Carlisle, gramy przeboje. Skoro już to przeboje z nutą nostalgii. A jak?
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
6: Gotowi na lato pełne frajdy? Startujemy!
7: Tego lata wskocz do swojego basenu i zostań basenowym bohaterem swojej rodziny. Chomik, Centrum Dom i Ogród, bezpośredni importer firmy Bestway, przyciąga cenami. W jednym miejscu ogromny wybór basenów ogrodowych, jacuzzi oraz dmuchanych wodnych atrakcji dla dzieci. A ponadto akcesoria basenowe, od chemii po pompy, filtry i pokrowce. Zostań basenowym ekspertem. Chomik Gdów, koło Wieliczki. www.chomik.pl.
1: Reklama.

0: Zacznij od Bacha, chciałoby się powiedzieć Bach do wody w taki upał. 14, za chwilę, oby nie kubeł zimnej wody, ale no, musimy powiedzieć, co się ważnego na świecie dzieje. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus, a później gramy dalej.
1: Reklama.
2: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
3: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
2: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
4: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Tymczasowy areszt dla Gruzina. Jest podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. IMGW ostrzega przed gwałtownymi burzami. Powiemy, gdzie będzie niebezpiecznie. Można zobaczyć m.in. najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Trwają warszawskie targi obronne. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od informacji sprzed chwili. Sąd w Lublinie podjął decyzję o areszcie dla Elnura A. Gruzin jest podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej, grozi mu dożywocie. Według śledczych wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Służby ustalają teraz, kto był zleceniodawcą. Teraz na termometrach ponad 30 stopni, wieczorem za to gwałtowne burze. W prawie całej Polsce obowiązują alerty IMGW. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju są to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
2: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej, natomiast jutro też na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
1: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Jak dodaje, burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu.
2: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. Zarówno dzisiaj w ciągu dnia, jak i jutro spodziewane są w tych burzach zarówno silne porywy wiatru. Dzisiaj do około 90, lokalnie 100 km na godzinę. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
1: Początek tygodnia ma przynieść delikatne ochłodzenie, ale nadal będą to temperatury powyżej 25 stopni. Dziki od lat są problemem na naszym osiedlu, mówią mieszkańcy krakowskich Klinów. To tam spłoszony dzik przewrócił wózek z rocznym dzieckiem. Maluch trafił do szpitala, ale po badaniach został szybko wypisany i jego zdrowiu nic nie zagraża. Dobrze, że nic się nie stało, ale dziki to poważny problem. Liczymy na interwencję miasta, przyznają mieszkańcy.
3: Zryte jest zawsze, no problem ogromny jest.
4: No codziennie gdzieś tak ze strachem idziemy na ten spacer, że spotkamy właśnie dziki, to jest takie niebezpieczne.
5: Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na niekontrolowaną zabudowę. Jeżeli zabieramy bardzo dużą ilość terenów dzikiej zwierzynie, no siłą rzeczy ona po prostu wchodzi czy wraca na swój teren.
1: Urząd Miasta zwołało posiedzenie sztabu kryzysowego dotyczące dzików w mieście. Już wiadomo, że zwiększy się liczba odłowni. Straż Miejska uruchamia też pilotażowy program odstraszania dzików z posesji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Setki warszawiaków odwiedzają dziś hale targowe Expo przy Prądzyńskiego na Woli. Trwają tam pierwsze warszawskie targi obronne, podczas których można zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. Z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
6: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
7: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
6: Pan strzela?
7: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
6: Początek drogi dopiero.
7: Tak, początek drogi.
6: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
8: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardziej dla mojego faceta, także.
9: Myślę, że no, cywile powinni się jakoś tam szkolić. Tym bardziej, że czasy są teraz niepewne. Mamy czasy, jakie mamy. No, jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
1: Transmisję na żywo i obszerną relację z wydarzenia można zobaczyć na portalu obronnym.
10: Ja dodając do tego, co mamy za oknem i do tego, co na termometrach, powiem, że wszyscy artyści, wszystkie piosenki, które gramy, są naprawdę gorące i bawiliśmy się i bawimy dzisiaj przy nich. Jeszcze wiele zespołów i artystów koncertuje, tak jak w częściach, część zespołu duetu Modern Talking Brother Louie. Od tego zaczynamy przeboje z nutą nostalgii po godzinie 14. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Love

0: Jak nie chcecie wierzyć, to nie wierzcie, ale naprawdę tak jest i to jest sprawdzone, że na upały jest dobra, a nawet bardzo dobra, gorąca herbata. Mimo że nam się na początku wydaje, że coś się pocimy chyba bardziej, to jednak ona gasi pragnienie i schładza organizm i pijmy gorącą herbatę. Może nie wiadomo w jakichś tam ilościach, ale napić się zawsze można. Chociaż mamy też różne rozmaite sposoby, rozmaite lemoniady, mięta i tak dalej, ale spróbujcie tej gorącej herbaty. Polecam, może się sprawdzi. Tina Turner, Private Dancer, już za chwilę gorące przeboje w dalszym ciągu, też Trubadurzy, Glenn Medeiros, przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są

0: Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
9: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
10: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

znamy się tylko z widzenia, czasem znamy się też ze zdjęcia, a wy przysyłacie masowo do nas zdjęcia. Przypominam, że jeszcze tydzień naszej zabawy, corocznej zabawy Twój Zielony Zakątek, pokazujecie, co wam wyrosło, jak upiększyliście od ostatniego roku swoje ogrody, balkony, jak wspaniałe sadzonki wam się udały. No i jak odpoczywacie w tych miejscach, bo nie brakuje tam hamaków, ławek, stolików, różnych miejsc, gdzie spędzacie czas. No, w taki dzień jak dzisiaj, to myślę, że w sobotę wieczorem, oj, będą okupowane, oj, będą, a w tle przeboje z nutą nostalgii. Glen Medeiros przed nami, ja tylko przypomnę, że Twój Zielony Zakątek, nasza zabawa na stronie radioplus.pl. W piątek najbliższy będzie finał i 5000 zł do zdobycia.

0: I jeszcze jedna rada, dobra rada na weekend, weekend pełen upałów, bo taki mamy nareszcie letni, chociaż lato dopiero przyjdzie za kilka dni, ale już jest bardzo blisko. No te upały już są w pełni letnie, wakacyjne, zimne prysznic co jakiś czas radzą specjaliści, aczkolwiek nie wiem, czy się tym od ekologii to spodoba, że tak będziemy używać tego prysznica, ale jakieś wodne kurtyny w wielu miastach są, gdzie można sobie przejść, czy nawet gdzieś tam zahaczyć o fontannę, tylko uważajcie, bo nie wszędzie wolno z fontanny korzystać w celu chłodzenia się. Pointer Sisters, I'm so excited, za nami, przed nami Patrick Swayze, She's like a wind. Może trochę wiatru by się przydało, ale jak takim ciepłym zawieje, to nie wiem.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: O, i to jest piosenka, która współgra z dzisiejszą pogodą i dniem. Bonnie M i Sunny na koniec mojego spotkania z wami. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia. Do poniedziałku już razem z Kasią się pojawimy i będzie też twój zielony zakątek. A za chwilę wiadomości w Radio Plus. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
6: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Obywatel Gruzji usłyszał wczoraj zarzut zabójstwa. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami.
1: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzucanego czynu.
0: Mówi sędzia Lubelskiego Sądu Okręgowego Renata Borek. Przypomnijmy, ofiara Robert K. był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Szef biura prezydenta Ukrainy i ambasador tego kraju w Polsce zrzekli się polskich odznaczeń. To po decyzji Karola Nawrockiego, który odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Z Kijowa płyną głosy, że ten gest nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, skoro orderem jest wciąż odznaczony m.in. Benito Mussolini. Ukraińską perspektywę przedstawi już teraz nasz reporter Ołech Biłecki.
2: Kryło Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, ogłosił, że zrzeka się krzyża oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, zaznaczył Budanow. Polskiego odznaczenia za zasługi zrzekł się również ambasador Ukrainy w Polsce. Wasyl Bodnar oświadczył, że zwraca krzyż kawalerski Orderu Zasługi. Decyzja prezydenta Polski jest odbierana jako szczególnie bolesna i emocjonalna, jako gest wymierzony w cały naród ukraiński, wyjaśnił swoją decyzję ambasador. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Na odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego zgodę wyrazić musi jeszcze premier Donald Tusk. Przypomnijmy, kryzys w polsko-ukraińskich relacjach wywołała decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. W Lesznie trwają największe w Polsce pokazy lotnicze. Tegoroczne Antidotum Air Show jest jednak pechowe. Dlaczego? O tym z płyty lotniska nasz reporter Tomek Szymlet.
3: Tak, to prawda. Organizatorzy Antidotum mogą w tym roku mówić o dużym pechu. Jeszcze przed piątkowymi pokazami awaryjnie lądował samolot Bronco. W maszynie nie wysunęły się koła i z impetem uderzyła o pas startowy. Załodze na szczęście nic się nie stało, ale pas został uszkodzony, przez to część pokazów została odwołana. Jeszcze gorzej było późnym popołudniem, gdy nad Lesznem szalała burza. Pokazy przerwano, a widzowie musieli się ewakuować. Dzisiaj prognozy też nie są optymistyczne, dlatego organizatorzy rozpoczęli pokazy wcześniej, by zdążyć przed możliwą burzą. Mimo to do Leszna przyjechało 50 tysięcy fanów lotnictwa.
0: O czym informował Tomasz Szymlet.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pociągiem na wakacje nad jeziorem. Mazury z nowymi połączeniami. PKP Intercity ponad 2-krotnie zwiększa liczbę pociągów do Kętrzyna, Giżycka, Ełku i Grajewa. Jest też więcej bezpośrednich połączeń do Białegostoku, Poznania i Wrocławia oraz szybszy dojazd do Warszawy.
5: Dodatkowo na okres wakacyjny PKP Intercity wydłuży trasę pociągu Intercity Stańczyk ze Szczecina do Pisza, a pociąg zostanie z nami również po wakacjach pod zmienioną nazwą Gryf.
0: Mówi wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Katarzyna Sobiech. Więcej pociągów z Giżycka i Białegostoku oznacza też łatwiejsze podróże do Europy. Dzięki wygodnym przesiadkom dojedziemy m.in. do Berlina, Pragi i Lipska.
6: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję kolejny za godzinę. A do 16:00 przeboje z nutą nostalgii. Idealne na sobotnie, upalne popołudnie. No tak, temperatury bardzo wysokie, ale cieszmy się z tego. W końcu, prawie końcówka czerwca, więc kiedy jak nie teraz ma w Polsce być ciepło. Dusty Springfield na antenie Radia Plus na początek, później będzie Phil Collins, czerwone gitary i CC Catch, a przed mikrofonem Andrzej Jastrzoszyn. Dzień dobry, zapraszam na wspólnie spędzonych najbliższych kilka godzin.

0: To jest CC Catch w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę będzie Only You i Savage. Tak, tak, to właśnie jeden z tych największych przebojów lat 80., bo chętnie sięgamy po utwory z tamtej dekady. No ale też mnóstwo innych piosenek się na naszej antenie pojawia, i starszych, i młodszych. No i w sobotę pojawiają się również wasze pozdrowienia. Ale żeby były, to trzeba je wcześniej do mnie wysłać SMS-em. Numer 691-141-141. Czekam na wasze wiadomości. Dajcie znać, gdzie jesteście, jak spędzacie popołudnie. No i oczywiście dorzućcie pozdrowienia. Wybrane będą pojawiać się na antenie Radia Plus.
1: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na hybę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To Eruption i piosenka One Way Ticket na antenie Radia Plus. Pierwsze smsy do mnie docierają. No sympatycznie spędzacie sobotnie popołudnie, napisał Marek. Wybraliśmy się z rodzinką nad jezioro. Jest naprawdę świetnie. W końcu mamy piękną pogodę. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Marku, pozdrawiam serdecznie i życzę wam dobrego, udanego popołudnia. Dzisiaj rzeczywiście piękna pogoda w prawie całej Polsce, bo gdzie nie gdzie, szczególnie na zachodzie i południu, oprócz słońca, także możliwe są burze i to takie dosyć groźne, więc jeżeli gdzieś tam słuchacie Radia Plus, no to też ostrożnie bądźcie czujni, uważajcie na siebie. 691 141 141 to jest numer SMS-owy do mnie, teraz Lady Punk i Zamki na piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum, gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Ależ to jest fantastyczna energia. Zespół Gypsy Kings i Bailami na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie jest otwarta skrzynka SMS-owa 691-141-141. Kocham taką pogodę. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Spędzam czas na działce. Chodzi sobie muzyka od Radia Plus. Czego chcieć więcej? Maria przysłała takiego SMS-a. No właśnie, Marion, jak jest Radio Plus, to już naprawdę nic więcej nie trzeba. Bardzo dziękuję za wiadomość od ciebie. Pozdrawiam, życzę udanego popołudnia oczywiście w naszym towarzystwie. Za parę minut Céline Dion, później Urszula i tak dotrzemy do 16, kiedy ostatni już dzisiaj serwis informacyjny, więc warto być z nami, dowiedzieć się, co ważnego dzieje się w Polsce.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
11: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Z siadłem mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Za 3 minuty godzina 16. Już za chwilę na antenie Radio Plus serwis informacyjny. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie, a później wrócimy do przebojów. Rozpocznie Beloved utwór Sweet Harmony, ta piosenka na początku. Tuż po 16:00 od niej rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie. Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

0: Radio Plus Kraków.
1: Drugi dzień poszukiwań podejrzewanego o zabójstwo w Świętokrzyskiem jest apel policji. Trwa naprawa sieci trakcyjnej. Utrudnienia na linii Poznań-Berlin potrwają do poniedziałku. Upalny dzień niemal w całym kraju. Na koniec odwiedzimy Sopocką plażę. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Już w całym województwie świętokrzyskim trwają poszukiwania 49-latka.

0: Sprawcy są pod ochroną policji. Awarię sieci trakcyjnej na linii Poznań-Berlin uda się naprawić najprawdopodobniej dopiero w poniedziałek rano. To najnowsze informacje służb po usterce między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Na miejsce skierowano dwa pociągi sieciowe. Pociągi dalekobieżne nadal jeżdżą objazdami. Kursuje też zastępcza komunikacja autobusowa. Co najmniej 16 osób zginęło w izraelskim ataku w południowym Libanie. Do nalotów doszło w czasie trwającego rozejmu między Izraelem a Hezbollahem. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael uderzył w budynki mieszkalne. Wszystko działo się kilkanaście godzin po zgodzie na rozejm. Przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka, zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności i były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
1: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
0: Mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka policji w Kaliszu. Sprawą zajmuje się też miejscowy sanepid.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Tłumy na trójmiejskich plażach. W Gdańsku, Gdyni i Sopocie, jak w większości kraju, termometry przekraczają dziś 30 stopni. Na kąpieliskach nie brakuje więc amatorów morskich kąpieli.
3: Co się dzieje? Dziś jest mnóstwo ludzi, piękna pogoda, no i wygląda na to, że chyba tak zostanie do wieczora.
4: To wasze pierwsze plażowanie w tym roku?
3: Drugie byliśmy wczoraj, nie było pogody, nie dopisało, ale dzisiaj z pełnym słońcem.
5: Widzę, że jesteś cały mokry, czyli kąpiel w morzu zaliczona.
6: Oczywiście, no. Kąpałem się. No zimna, bardzo dużo ludzi. Człowiek na człowieku.
7: Udany wyjazd, także bardzo fajnie. Sosnowca. Sopot jest nasz ulubiony, także często tutaj przyjeżdżamy.
8: Za ciepło.
5: Była sprawdzona już woda?
8: Brudna, nie wchodziłem nawet.
9: Woda była zimna, nie była ciepła.
10: Ciepło, no dobra pogoda.
8: Nie no, dzisiaj to jest naprawdę elegancko.
0: A z plażowiczami w Sopocie rozmawiał dziś Paweł Lemke.
11: To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami serwis informacyjny, a przed nami już teraz kolejna porcja przebojów. Za parę minut będzie kawałek dobrego rock'n'rolla. Jeden z najlepszych utworów do zabawy, do tańca. Jeżeli chodzi o rock'n'rolla, to będzie Electric Light Orchestra i po prostu Rock'n'Roll is King. Później po polsku Zdzisława Sośnicka, pojawi się także Culture Club. A przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Zapraszam na kolejną godzinę na początku Beloved.

0: To Culture Club na antenie Radia Plus. To tutaj przeboj z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla mojej mamy Bożeny, która ma dzisiaj imieniny. Mamusiu, wszystkiego najlepszego. Właśnie się zbieram i widzimy się na grillu. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego również ode mnie. 691-141-141. A już za parę minut absolutnie klasyczny hit lat 80. Muzyka, która jest znana wszystkim fanom tamtej dekady. Ja pamiętam do dziś, jak bawiłem się przy tej piosence na szkolnych dyskotekach. Po prostu I Like Chopin i Gazebo już za parę minut na naszej antenie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Brady Plus, Cat Stevens i piosenka Wild World. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Ja pozdrawiam tych wszystkich, którzy w pracy. Na całe szczęście siedzę w klimatyzowanym pokoju, więc nie jest źle. Pozdrowienia, Jacek. Jacku, pozdrowienia. Tak sobie myślę, że ci, którzy nie lubią upałów, to może chętnie pojechaliby dzisiaj do pracy, jeżeli pracują gdzieś tam w klimatyzowanych pomieszczeniach. Pozdrawiam wszystkich pracujących. Na naszej antenie teraz piosenka, od której rozpoczęła się wielka kariera Sandry. Jej debiut był absolutnie jednym z największych przebojów tamtego roku. To Maria Magdalena. Zresztą za produkcję tej piosenki odpowiadał Michael Cretu, który parę lat później został mężem Sandry. Posłuchajcie, Maria Magdalena teraz na naszej antenie.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i dla całej ekipy Radia Plus. Kocham wasze piosenki, napisała do mnie Zosia. Zośka, fajnie, że jesteś z nami. My też kochamy te utwory, które gramy, choćby Sara Brightman i Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Ta piosenka już za parę minut. A wieczorem dzisiaj po 20:00 Bailango, tańce, zabawy z Fawolem, Marek Sierocki i Prywatka. Będzie okazja pobawić się lub po prostu posłuchać największych tanecznych przebojów. Prywatka dzisiaj u nas od 20:00.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Reklama.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
14: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
15: Wiosna, wiosna.

0: za 3 minuty godzina 17. Nie zwalniamy, gramy wam dalej. Przeboje z nutą nostalgii. Po piątej oczywiście kolejne utwory, które wybrałem. Będzie coś po polsku, będzie coś tanecznego, będzie też coś spokojniejszego. Mnóstwo świetnej muzyki po 17. Rozpoczniemy od zespołu ABBA. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Przed momentem minęła 17. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Na początku wybrałem kawałek zespołu ABBA. Piosenka Lay All Your Love on Me. Utwór, który nie miał być przebojem. On był jednym z utworów z płyty Super Trooper, no ale okazało się, że fani kochają ten kawałek i zespół wybrał go jako jeden z singli. Stał się wielkim przebojem. Trochę takie klimaty disco. Zresztą oni się inspirowali wtedy popularnością disco w Stanach Zjednoczonych. No i taki oto utwór powstał. Od niego zaczynamy. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: bo potem... W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Przepiękny utwór o takiej trochę niespełnionej miłości. Uciekaj moje serce i Seweryn Krajewski. Utwór, który pojawił się w serialu Jan Serce. Kazimierz Kaczor grał główną rolę i to była taka historia mężczyzny już dojrzałego, szukającego miłości. A różnie było z tym szukaniem. Piękny serial, 81 rok, to nie był dobry czas dla Polski. I zresztą ten serial nie był jakiś taki bardzo kolorowy, on tak pokazywał tą naszą PRL-owską rzeczywistość. Ale więcej w nim było o miłości niż o tym, co wtedy nas otaczało. Na antenie Radia Plus za chwilę Samantha Fox i Touch Me, a później Robert Gawliński.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Robert Gawliński i piosenka o sobie samym. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Wszystkiego najlepszego dla mojego braciszka Norberta, który ma dzisiaj 18. Pamiętam, jak jeszcze biegał w pieluchach, a teraz proszę, dorosły facet. Martyna przysłała takiego SMS-a. Norbercie, najlepszego 18. Piękny wiek, zaczyna się nowy rozdział. A propos urodzin, to dzisiaj na trochę więcej niż 18 lat kończy pan Lionel Richie. Urodził się w 1949, więc to 77 urodziny. Najlepszego, Lionel Richie. Hello, teraz na naszej antenie.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Pozdrowienia z nadmorza. Wybraliśmy się na weekend. Idealnie trafiliśmy z pogodą. Leżymy na plaży. Jest cudownie. Radio Plus gra z telefonu. Napisał do mnie Krzysiek. Pozdrawiam, Krzyśku. No właśnie, możecie nas słuchać gdziekolwiek jesteście. Czy w Polsce, czy za granicą. Wystarczy wejść na radioplus.pl i tam online można sobie na przykład przez telefon słuchać. Za chwilę Madonna i Like a Prayer, a później przed 18 jeszcze Skorpionsi.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Więcej na citroen.golemo.pl.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

0: Już tylko 3 minuty zostały do godziny 18. Słuchacie Radio Plus, przebojów z nutą nostalgii, których mnóstwo oczywiście pojawi się po 6. Zaczniemy od El Condor Pasa, to będzie duet Simon and Garfunkel. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.

przed momentem minęła 18. Startujemy z kolejną godziną przebojów z nutą nostalgii w Radiu Plus. Na początku Simon and Garfunkel, a później Halina Frąckowiak i zespół Genesis. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: Los Lobos i piosenka La Bamba na antenie Radia Plus. Utwór z filmu o tym samym tytule to była historia Richiego Valensa, jednego z młodych twórców muzyki rock'n'rollowej. W latach 60. w Stanach Zjednoczonych jego karierę przerwał niestety tragiczny wypadek samolotowy i o tym opowiada między innymi ten film, o jego drodze do sławy i o tym, jak ta kariera została przerwana. Film, nie wiem, czy gdzieś do obejrzenia online, ja pamiętam, jak oglądałem go jeszcze z kasety VHS. Na antenie Radia Plus za chwilę Berlin, a później Papa Dance.
1: Reklama.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
1: Reklama.

Nice Story i Papa Dance w Radiu Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Wszystkiego najlepszego dla moich rodziców. Mają dzisiaj 20. rocznicę ślubu. Mamusiu, tatusiu, jesteście najlepsi. Karolina przysłała takiego SMS-a. Wszystkiego dobrego. 20 lat, piękna rocznica. Może dzisiaj jakaś impreza? Jeżeli tak, to przypominam, że po 20 muzykę taneczną, imprezową grać będzie u nas Marek Sierocki. To będzie prywatka. Teraz Pet Shop Boys i Go West. Później będzie Blondie i Maria. Pojawi się także Koch Robin.

0: słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii, to Coco Robin. Dzisiaj bardzo wysokie temperatury, chyba pierwszy dzień w tym roku, kiedy gdzieniegdzie nawet 30 stopni jest przekroczone. No ale przy takiej pogodzie też trzeba dbać o siebie, moi drodzy. Jak czas gdzieś na świeżym powietrzu spędzacie, no to na pewno warto mieć ze sobą choćby butelkę wody i jakieś nakrycie głowy, ale korzystajmy z tej pogody. Zresztą najbliższe dni takie właśnie będą, co prawda jutro więcej chmur na południu, w centralnej Polsce również opady deszczu, ale temperatury ciągle bardzo wysokie, a następny tydzień, no to już lato na całego. W Radiu Plus What a Wonderful World i Louis Armstrong już za chwilę.
1: Reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
10: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
9: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
11: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 19, po 7 w Radiu Plus kolejne przeboje, że to już będzie ostatnia godzina mojego spotkania z wami, więc wybrałem same perełki. Hungry Eyes i Eric Carmen na początku, to już za parę minut, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

przed chwilą na zegarach pojawiła się 19:00. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Do 20:00 ode mnie mnóstwo świetnej muzyki. Będzie Vanessa Paradis w piosence Żule Taxi, będzie Grażyna Łobaszewska. Za parę minut Michael Jackson, a zaczynamy od piosenki Hungry Eyes, to oczywiście Eric Carmen. Przed mikrofonem Andrzej Szczyszyn, zapraszam na ostatnią już godzinę mojego spotkania z Wami. Razem będziemy do 20:00.

0: Absolutna klasyka każdej imprezy. No nie znam kogoś, kto usiedziałby na miejscu przy tej piosence. Village People i YMCA. A propos tanecznych utworów, to pamiętajcie, po 20 będzie się działo na naszej antenie, bo miks do tańca, do zabawy prezentować będzie Marek Sierocki. To po 20 do 8 jeszcze ja, moje przeboje i wasze SMS-y 691-141-141. Pozdrówcie mojego męża Mariusza, który ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, kocham cię najmocniej na świecie. Klara przysłała takiego SMS-a Mariuszu, pomyślności również od Radia Plus. Za parę minut Toni Braxton i Unbreak My Heart.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
5: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
4: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
5: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

elektryczne gitary i dzieci. No tak, to dzieciaki chyba już wybiegają powoli ze szkoły. Za moment kończy się rok szkolny, rozpoczynają się wakacje. Na te wakacje to zawsze dzieci czekają. Rodzice różnie, bo to jak są wakacje, to trzeba coś z tymi dzieciakami zrobić. Mieć na to jakiś pomysł, no ale są kolonie, wyjazdy, no i zawsze jest babcia, do której można wysłać dzieciaki. No, mam nadzieję, że macie taką opcję, żeby również samemu trochę odpocząć. Na naszej antenie teraz Tanita Tikaram, później Eurythmics, a to już ostatni SMS, taki krótki. Pozdrowienia dla mojej żony Magdy. Całusy. Przysłał takiego SMS-a Tadeusz. Po prostu całusy. Również ode mnie. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Śpiewa Tanita Tikaram.

0: The One and Only Chesney Hawkes w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Przebojów takich do tańca, do zabawy nie zabraknie po 20:00. Już wkrótce startuje u nas prywatka. Marek Sierocki już przygotowany z miksami. Grać wam będzie tego wieczoru najlepsze przeboje lat 80., ale też coś wcześniejszego, coś późniejszego. To wszystko po 8:00. Ode mnie jeszcze w tej godzinie Bonnie Tyler i Krzysztof Krawczyk. To już za parę minut.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Ser Złoty Mazur 19,99 za kilogram. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 28,99 za kilogram. Schab wieprzowy bez kości 11,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 22 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Teraz ty. Ucz się, rozwijaj, działaj. Świetne hasło, ale czy dotyczy ciebie?
5: Możesz mieć wątpliwości, ale zacznij działać. Postaw na siebie, bo rozwój jest możliwy niezależnie od wieku.
4: Wejdź na stronę rozwijamsie.pociągdokariery.pl. Tam znajdziesz informacje, które ci pomogą.
6: Wykorzystaj możliwości, jakie daje Małopolska. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dofinansowana z funduszy europejskich.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 20. Za moment prywatka Marek Środzki. Idealne przeboje na gorący sobotni wieczór. A może i noc. Grać wam będziemy mnóstwo świetnych, zmiksowanych kawałków do tańca. Już za moment startuje prywatka. Życzę wam dobrej zabawy, dobrego wieczoru. Do usłyszenia jutro po 12:00. Andrzej Jaszczyszyn.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki, witam i zapraszam na sobotnią prywatkę. Na początek OMD, Souvenir, potem Robin Gibb, Another Lonely Night in New York, a także kanadyjska formacja Men Without Hats w przeboju Safety Dance.

To byli Kanadyjczycy z zespołu Men Without Hats, a przed nami Belinda Carlisle i piosenka zatytułowana I Get Weak. Będzie też duet Walks w nagraniu Bridge to the Heart, a także trio Imagination w piosence Just an Illusion.

Za nami trio Imagination, a przed nami były wokalista zespołu Hello, Keith Marshall, w solowym przeboju Only Crying, potem formacja Johnny Hates Jazz i Turn Back the Clock, a także Sandra w swoim debiutanckim przeboju Maria Magdalena.

Sandra utworem Maria Magdalena zakończyła pierwszy dzisiejszy miks, a już za chwilę Electric Light Orchestra w dwóch odsłonach. Najpierw sam zespół w utworze All Over the World, a potem wspólnie z Olivia Newton-John przypomną przebój z filmu Xanadu. Będzie też zespół Kiss w nagraniu I Was Made for Loving You. Radio.

Za nami Robert Palmer, John N. Mary, a przed nami ponownie grupa OMD, tym razem w utworze Enola Gay. Będzie też Blondie, Cold Me, a ten mix zakończy Bonnie Tyler piosenką Holding Out for a Hero.

To był przebój z filmu Footloose, piosenka Holding Out for a Hero śpiewała Bonnie Tyler, a już za chwilę Modern Talking, Sherry Sherry Lady, Bad Boys Blue, Gimme Gimme Your Love, a także Kylie Minogue w piosence Je ne sais pas pourquoi.

Za nami Pat Ryan, a przed nami Jason Donovan, When You Come Back To Me, potem Sissy Catch, Soul Survivor, a także brytyjski duet Dollar w piosence Ola Moo.

0: duet Dollar przypomniał swój największy przebój Ola Moore. A już teraz Barry White i Let the Music Play, potem Trio Silver Convention, Fly Robin Fly, a także amerykańska grupa Andrea True Connection i More, More, More. Radio Plus.
1: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
2: Yeah, she's at home.

To był zespół Andrea True Connection, a przed nami formacja Disco Texan Sex Olesi Get Dancing, potem Hamilton Bohannon i Disco Stomp, a także zespół Banzai w nagraniu Chinese Kung Fu.

Dualipa i Rapsun utworem I Can Stand the Rain zakończyła ten miks, a już teraz zapraszam na spotkanie z nieśmiertelnymi przebojami Krzysztofa Krawczyka. Jak minął dzień, rysunek na szkle, parostatek, byle było tak i to, co dał nam świat.

To była gwiazda francuskiej estrady Joe Dassin i Est n'existe pas, a teraz już Radio Di Luna i Comanchero, potem Dan Harrow, Mad Desire i ASMC w nagraniu Easy.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a już za chwilę zupełna zmiana klimatu. Disco z lat 70. ubiegłego wieku. Na początek Gibson Brothers i Kessera Mi Vida, potem Shailam Be Devotion i Love Me Baby, a także Don Hartman w piosence Instant Replay.

Śpiewał Dan Hartman, teraz Gilly Bentley Shepley, potem Sarah Brightman, I Lost My Heart to the Starship Trooper, a także grupa Arpeggio w nagraniu Love and Desire.

Arpeggio i Love and Desire za nami, a przed nami grupa Bonnie M i Bahama Mama, potem Saragossa Band Zabadak, a także grupa The Real Thing w nagraniu Can You Feel the Force?

0: był zespół The Rhythmic, jeden z ich największych hitów Can You Feel The Force, a już za chwilę Barry White, You're The First, The Last, My Everything, potem Patrick Hernandez, Born To Be Alive i Bonnie M w nagraniu God Go Home.
1: Radio Plus. We got it together, didn't we?

To był zespół Papillon i Alibaba, przed nami trio Luffy Casanova, potem kolejne trio Babe i utwór The Drunken Sailor, a ten miks i nasze dzisiejsze spotkanie zakończy Tembi utworem Love Me Forever. In the